0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz moje Radio 24.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: temelj jezida. Strta ješ pod palona. I strta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Twój głos.
1: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24. No fighting. No fighting.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Wichury i burze niepokoją mieszkańców północnej Polski. Najmocniejsze uderzenie wiatru związane z niżem Bernadette prognozowane jest na noc wtorku na środę, a także środek poranka. Najtrudniejszej sytuacji synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Dla powiatów Pukiego i Nowodworskiego INGW wydało alert trzeciego, najwyższego stopnia. Tam wiatr może osiągać średnią prędkość do 80 km na godzinę, a w porywach do 120 km na godzinę. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje natomiast w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku, Koszalinie, Elblągu oraz w powiatach słupskim, wejherowskim, koszalińskim, elbląskim, klęborskim, sławieńskim i braniewskim, gdzie wiatr może wiać z prędkością do 115 km na godzinę. Siły Centralnego Dowództwa US rozpoczęły serię potężnych uderzeń na Iran, aby nałożyć na ten kraj koszty za atakowanie statków handlowych. Chodzi o 3 ataki w cieśninie Ormus, według amerykańskich oficjeli najprawdopodobniej irańskie. We wtorkowe popołudnie uderzono w tankowiec, a minionej nocy zaatakowano katarski gazowiec i saudyjski tankowiec. Wykazana przez Iran agresja była nieuzasadniona, niebezpieczna i stanowiła wyraźne naruszenie zawieszenia broni. Celem ataku.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na większości obszarów Polski panuje ciepło, w temperaturach od 11 do 16 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach, temperatura osiąga nawet 12,8 stopnia. Na południu, w Rzeszowie i Krakowie, jest najcieplej, aż 16,5 stopnia. Wiatr słaby lub umiarkowany wieje z kierunków zachodnich i północnych. W niektórych regionach, jak na Suwalszczyźnie, występują opady deszczu, sięgające nawet 8,2 mm. Ciśnienie atmosferyczne w Polsce utrzymuje się na poziomie około 1000-1010 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Dzień dobry, minęła godzina 6, rozpoczynamy poranny program w Moje Radio 24. Podwójne espresso. Przyda się i mnie, i wam. Maciek Chorzowski, zapraszam do 10.

Wstajesz rano, prostujesz kości, a tutaj cyk, coś pyknęło w krzyżu, coś strzeliło w barku, lewa ręka jakby nie chciała działać. Zwłaszcza u tych w moim wieku. Ci to na pewno znają to uczucie i wiedzą, o czym mówię. Rozciągamy się, rozciągamy i wstajemy. To jest poranny program w Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w Wemanie. Piekary Śląskie do Wentilni. Pyrzowice, kierunek Łódź, obowiązują zwężenia jezdni. Na drodze ekspresowej S7 pomiędzy Zer a Pomont trwają prace związane z budową drogi OMT w Fii. Żukowo. W Gdegdyjej. Południe, powodując naprzemienne zwężenia. Na drodze krajowej 50 most Zgon, skrzyżowanie Krutyń, obowiązuje uszkodzona nawierzchnia. Ruchem kieruje sygnalizacja świetlna na wezle Toruń Zachód, wezeł Toruń Południe. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Teraz bardzo popularne są takie kubki termiczne. Można je kupić nawet na stacji benzynowej, bo dbamy o środowisko, dbamy o ekologię. Okej, wszystko rozumiem, tylko dlaczego producenci tych kubków nie zadbają o to, żeby pijąc z niego nie zalać sobie koszuli, spodni, siedzenia w samochodzie i jeszcze nie poparzyć prawej ręki? A gdzie w tym wszystkim BHP? Dla zdrowia psychicznego i fizycznego zostań z Moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce utrzymuje się ciepło, a nawet upalne temperatury, szczególnie na południowym zachodzie i w centrum kraju. Widać opady deszczu głównie na północy oraz na obszarach Suwalszczyzny. Ciśnienie powietrza jest średnie, oscylujące wokół 1000-1010 hektopaskali. Wiatr słaby do umiarkowanego wieje z kierunków zachodnich i południowych. Na wschodzie oraz na obszarze Wrocławia opady są minimalne.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dźwięk. Intro stacji Moje Radio 24. Nasz reporter informuje, że rząd Kanady wydał zgodę na powołanie Krzysztofa Liska na stanowisko polskiego ambasadora w Kanadzie. Stosowne dokumenty zostały przesłane do Polski, jednak nominacja jeszcze nie została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego. W nocy z wtorku na środę do grona ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata w piłce nożnej dołączyli Szwajcarzy, którzy pokonali Kolumbię w rzutach karnych po remisie 0-0. Ich kolejnym rywalem będzie Argentyna. Leo Messi, Kylian Mbappe i Erling Haaland są liderami strzelców na mundialu. Ćwierćfinałowe mecze zaplanowano. Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, w większości kraju temperatura osiąga około 15 stopni Celsjusza. Na zachodzie i w centrum kraju wiatr wieje umiarkowanie do silnego porywu, a na południu jest on słabszy. W niektórych rejonach, szczególnie na północnym wschodzie, notowane są opady deszczu, dochodzące nawet do 8 mm. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1000 hektopaskali. Na południu sytuacja jest stosunkowo stabilna.
1: To jest Moje Radio 24.

Tu moje Radio 24, minęła godzina 7, wstajemy, a ja to wstawanie postaram się umilić wam dawką solidnej, energetycznej muzyki.

Ktoś zjadł moje śniadanie i zaczynamy poranne śledztwo w firmowej kuchni. Paskudniutko, nieładnie tak. Jeśli ci się nawet to zdarza, to staraj się powstrzymać. Ktoś przychodzi, robi się głodny, a jak człowiek głodny, to zły. A po co komu zły współpracownik? Złej muzyki nie gramy w moje Radio 24. Zostań z nami.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic trwa naprawa uszkodzonej nawierzchni bitumicznej jezdni. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Na ekspresówce S520B pomiędzy Cieszynem a Bielskiem Białym w rejonie Skoczowa prowadzone są prace remontowe. Na ekspresówce S16 pomiędzy Łomżą a Ostrowem Mazowieckim obowiązuje uskok na całej szerokości jezdni z ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę. Zamknięty jest pas wolny. Na drodze krajowej 50 w okolicach Wielunia zamknięty jest jeden pas ruchu. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Zapraszam serdecznie do obserwowania nas na Facebooku oraz do odwiedzenia naszego YouTube'a Moje Radio 24. Tam archiwalne oraz obecne programy, które można usłyszeć na naszej antenie, zapowiedzi oraz informacje o tym, co już wkrótce nadchodzi. To na Facebooku i na YouTubie wystarczy wpisać Moje Radio 24.

Jeżeli wydaje ci się, że dzisiaj to nie będzie dobry dzień, to popatrz troszkę wstecz. Zobacz, wstałeś czy wstałaś, łóżko już pościelone, woda wypita, kawa zrobiona, człowiek jako tako wygląda, to są takie małe rzeczy, które naprawdę dają poczucie kontroli. Kontrolujesz ten poranek, a dzień będzie naprawdę dobry. Z mojej radio,

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, w większości kraju temperatura osiąga około 13 stopni Celsjusza. Na zachodzie i północy, szczególnie w regionach nadmorskich, jest nieco chłodniej, a na południu i południowym wschodzie przeważa milde powietrze. Wiele stacji wskazuje na możliwe opady deszczu, zwłaszcza na obszarach Suwałki i okolic. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1008-1011 hapa. Wiatr jest generalnie słaby do umiarkowanego, a wilgotność powietrza waha się w przedziale 69-85%.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Moim

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Polska posiada teoretycznie 6 dywizji wojsk lądowych, jednak w razie wojny z Rosją do walki stanęłyby tylko 2 z nich. Pierwszorzutowe 16 i 18 dywizje zmechanizowane. 2 kolejne dywizje na wschodzie kraju, 1 piechoty Legionów oraz 18 dywizja piechoty Armii Krajowej są dopiero w fazie tworzenia. Pozostałe 2 dywizje zachodnie, czyli 11 i 12. Pozostawiono w strukturze trzybrygadowej z pułkiem zamiast brygady artylerii Czczał. Koalicja Obywatelska pod wodzą Donalda Tuska wygrywa w badaniu IBRIS, na które liczy 29,1% respondentów, co daje 168 mandatów w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość otrzymuje poparcie 23,2% wyborców, co przekłada się na 136 mandatów. Konfederacja zdobywa 13,3% głosów, a Konfederacja Korony Polskiej 11%. W czwartek zespół trenera Stefano Lavariniego zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło. W wielu regionach temperatura osiąga około 13-15 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w obszarach przybrzeżnych, utrzymuje się umiarkowany ruch chmur, a na niektórych obszarach występują niewielkie opady deszczu, jak na przykład w Suwałkach. W centrum i południowej Polsce pogoda jest słoneczna i sucha. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1008-1012 hapa. Wiatr wieje umiarkowanie, głównie z kierunków zachodnich. Opady deszczu są sporadyczne i ograniczone do obszarów na północy.

0: Moje Radio 24.
1: 8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Dbając o ekologię, proponują nam kubki termiczne. I ja to bardzo doceniam. Kubek termiczny na kawę czy herbatę to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Tylko jeszcze, drodzy producenci, mam do was duży apel. Uwaga, będzie apel. Zróbcie takie kubki, żeby pijąc tych kubków nie oblać sobie najpierw brody, potem koszuli, potem marynarki, potem spodni i jeszcze gaci do tego. O siedzeniu nie wspomnę i poparzonej lewej ręce albo prawej. No, mam nadzieję, że apel dotrze. Dotrze do was też muzyka. Moje Radio 24. Zostańcie z nami.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę na odcinku od węzła Szczecin-Zachód do węzła Radziszewo. Prace związane z przebudową układu drogowego trwają i potrwają kilka miesięcy. Na drodze ekspresowej S7 w województwie pomorskim obowiązują naprzemienne zwężenia związane z budową drogi Ont-Fiał. Żukowo, Wełnie-Tuli, południa nie. Na ekspresówce S8 w województwie podlaskim zajęty jest pas awaryjny w miejscu wykonywanych prac tąci. Na drodze krajowej 7 w województwie podkarpackim odbywa się remont wiaduktów nad linią kolejową KPP w kilometra 1,55 pomiędzy Agatówką a Stalową Wolą. W tym miejscu wyłączona jest z użytkowania jezdnia w kierunku Niska, a przejazd między jezdniami został wydzielony w pasie rozdziału. Ruch odbywa się dwukierunkowo po jezdni lewej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja. Seems like we're making up more than we're making love.

Lubicie płatki? Bo jeżeli chodzi o płatki śniadaniowe, to istnieje taka odwieczna debata. Najpierw dawać płatki, czy najpierw dawać mleko? A jak mleko jeszcze się zsiądzie, zresztą niektórzy to i tak leją do płatków kefir. Ja za płatkami nie przepadam, ale granole czemu nie? Smacznego w moje Radio 24.

Jakoś tak to się dzieje, że rano sekundy płyną jakby dwa razy szybciej niż po południu. Nie wiadomo, z czego to wynika. Myślę, że muszą na ten temat spojrzeć przynajmniej radzieccy naukowcy albo amerykańscy, ale czy oni coś mądrego wymyślą, taki do końca przekonany nie jestem. Chyba po prostu tak to już jakoś jest.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na północy i w centrum Polski panują upalne temperatury sięgające 15 stopni Celsjusza, a na zachodzie oraz na południowym wschodzie jest nieco chłodniej, około 13 stopni. W wielu regionach obserwujemy opady deszczu, szczególnie na południu, gdzie zanotowano do 8,5 mm opadów. Średnie ciśnienie powietrza w Polsce wynosi około 1006 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany, a wilgotność względna waha się od 65% do 87%. Na niektórych obszarach, szczególnie na Suwalszczyźnie, opady są bardziej intensywne.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Adam Borowski urodził się 6 marca 1926 roku. Był żołnierzem oddziału osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych podczas Powstania Warszawskiego, walcząc w Śródmieściu Północnym. W rozmowie na potrzeby Archiwum Historii Mówionej wspominał, że 1 sierpnia 1944 roku był na odprawie szkoły podchorążych na ulicy Grzybowskiej, gdzie z pozostałymi kursantami próbował dotrzeć do oddziału walczącego w Powiślu. Oskarżono 2 członków Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej o popełnienie przestępstwa wyrządzenia spółce szkody majątkowej na kwotę 8 milionów 11 złotych, związanej z niezrealizowanym kontraktem na budowę promu. Prokuratura ustaliła, że oskarżeni nie zachowali ostrożności wymaganej w danych okolicznościach i podpisali umowę z Morską Stocznią Remontową Gryfia w Szczecinie. Eksperci wcześniej prognozowali szybkie spadki na rynku, jednak dzisiaj obserwujemy względne uspokojenie się. Minister powołał się na oceny analityków, które wskazują na możliwość dalszych obniżek cen paliw. Polska zabezpiecza infrastrukturę paliwową przed potencjalnymi atakami hybrydowymi ze strony Rosji poprzez różne działania i siatki antydronowe.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na większości obszarów kraju panuje ciepło, średnia temperatura w rejonach zachodnich i południowych osiąga około 15 stopni Celsjusza. W Suwałkach jest nieco chłodniej, około 11 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują głównie na południu, szczególnie w regionie Krakowa. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1000 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany, a wilgotność względna dosyć wysoka. Na zachodzie kraju, w rejonach Wrocławia i Gdańska, obserwujemy większą aktywność atmosferyczną.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Po dziewiątej poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.

A jak się tak rano okaże, że się wstanie i nie ma chleba, bo wczoraj się wszystko zjadło, to co wtedy robicie? Lokalny sklepik, piekarnia, czy też wyprawa do supermarketu? A może radzicie sobie bez? Zapraszam do podzielenia się waszymi opiniami na naszym Facebooku Moje Radio 24.

0: na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę na odcinku od węzła Szczecin Zachód do węzła Radziszewo. Prace związane z przebudową układu drogowego trwają i potrwają kilka miesięcy. Na drodze ekspresowej S7 w województwie pomorskim obowiązują naprzemienne zwężenia związane z budową drogi Omt-Fiał. Żukowo, Wełnie-Tuli, południa nie. Na ekspresówce S8 w województwie podlaskim zajęty jest pas awaryjny w miejscu wykonywanych prac tąci. Na drodze krajowej 7 w województwie podkarpackim odbywa się remont wiaduktów nad linią kolejową KPP w kilometra 1,55 pomiędzy Agatówką a Stalową Wolą. W tym miejscu wyłączona jest z użytkowania jezdnia w kierunku Niska, a przejazd między jezdniami został wydzielony w pasie rozdziału. Ruch odbywa się dwukierunkowo po jezdni lewej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w Moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Tu moje Radio 24. Wiecie, że dla wielu ludzi cisza jest dziś bardziej stresująca niż hałas. Niektórzy włączają telewizor nie po to, żeby coś oglądać, tylko żeby coś było. Muzyka w tle, podcast w tle, radio w tle. Cisza została uznana za coś podejrzanego. A przecież to w ciszy najczęściej słyszymy, co naprawdę myślimy. Wracamy jednak do dźwięków, które sami wybieracie.

Jeśli właśnie wstaliście z łóżka, to być może jesteście jeszcze w tej chwili, w której w domu jeszcze jest cicho. I potem nagle zaczyna szumieć czajnik, niczym startujący odrzutowiec. A jak już zapiszcze i zabulgocze, nalejcie wody do kubka z czarną zawartością. Słuchacie Moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje umiarkowane do silne zachmurzenie z przewlekłymi opadami deszczu, głównie na południowym wschodzie i w górach. Wiatr wieje zmienny, najsilniej na południu i w centrum kraju. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1005-1010 hapa. Na północy i zachodzie pogoda jest nieco łagodniejsza. Opady deszczu są największe w Suwałkach i Krakowie, gdzie zanotowano do 8,5 mm opadów. W pozostałych regionach kraju opady są mniej intensywne.

Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068 22 602 0068 Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W środę na szczycie NATO prezydent Karol Nawrocki powiedział, że oficjalna kolacja organizowana we wtorek przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana była okazją do rozmów z wieloma liderami, w tym z prezydentem Ukrainy. Jak informuje Straż Graniczna, problemy z agresywną kobietą zaczęły się jeszcze przed odlotem do Grecji na płycie lotniska. Pasażerka utrudniała sprawne przejście załogi przez procedury niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa lotu. O pomoc poprosili ratownicy z polskiego TOPR-u, którzy skontaktowali się ze strażą pożarną oraz ratownikami z Centrum Regionalnego Tatr Zachodnich, Dolina Ziarska. Nastolatek i jego ojciec znaleziono w rejonie Przełęczy pod Grubym Wierchem w Tatrach Zachodnich.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje umiarkowane do silne zachmurzenie z przewlekłymi opadami deszczu, głównie na południowym wschodzie i w górach. Wiatr wieje zmienny, najsilniej na południu i w centrum kraju. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1005-1010 hapa. Na północy i zachodzie pogoda jest nieco łagodniejsza. Opady deszczu są największe w Suwałkach i Krakowie, gdzie zanotowano do 8,5 mm opadów. W pozostałych regionach kraju opady są mniej intensywne.
1: To jest Moje Radio 24.

Dobre słowo wraca, zwłaszcza w moje Radio 24. Twój numer do muzycznych życzeń to 22 602 0068. Prosta sprawa, dzwonisz, mówisz co gramy, a my robimy resztę. 22 602 0068. Twój głos, twoja muzyka.

0: Stachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Radio 24.

Nie musisz mówić mądrze, wystarczy, że powiesz cokolwiek. 22 602 0068. Głupoty też emitujemy. 22 602 0068.

To teraz o tym, jak nas śledzą w internetach i o magicznej pelerynie niewidce, czyli trybie incognito, który, spoiler, nie działa. Testowałem to na sobie. Ostatnio kupowałem mikrofon. No i oczywiście internet obsypał mnie reklamami. I nie mikrofonów, tacy głupi to oni już nie są. Dostałem wszystko, co do mikrofonu może się przydać. Albo kompletnie nie. Jak to działa? Magii nie ma. Jest jedno magiczne słowo – sygnały. Kupujesz coś, nawet w incognito, i takie na przykład gogle i tak się dowie, że to ty. Mają adres IP, przeglądarkę, telefon na Androidzie, do tego analizę zachowania i choćbyś chciał się ukryć, algorytm powie – o, to ten sam gościu, tylko dziś jakoś śmiesznie się chowa. Ot i cała nasza prywatność w internecie. Słuchasz Moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, a temperatura powietrza wynosi od 11 do 17 stopni Celsjusza. Na zachodzie i w centrum kraju występują niewielkie opady deszczu, szczególnie w rejonach południowych. Wiatr jest umiarkowany do silny, zwłaszcza na południu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1002 do 1012.

Wywołuj głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

60 minut tylko polskiej muzyki.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki. Z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Mikołający Komitet Olimpijski oficjalnie poinformował we wtorek, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu Radosławskiego Komitetu Olimpijskiego. Uznano, że Radosławski Komitet Olimpijski nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy Tłącjej. Zespół badawczy pod kierunkiem TRIN Guyen z Instituto Italiano di Tecnologia w Rzymie i University of Vienna przeprowadził eksperymenty z udziałem 790 niemowląt w wieku 3, 6 i 12 miesięcy. Dzieci były sadzane przed ekranem wyświetlającym powoli rozkwitające kwiaty, które miały przyciągnąć ich uwagę, podczas gdy z głośników po bokach płynęła muzyka. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz ministrowie obrony Holandii, Niemiec, Finlandii, Szwecji, Litwy, Estonii, Łotwy i Danii skierowali w tej sprawie wspólny list do szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas oraz komisarza Stankoni Kallas oraz obrony Andriusa Kubiliusa. Domagają się, by Komisja Europejska jak najszerzej korzystała z wyjątków pozwalających finansować zakup uzbrojenia produkowanego poza Unią Europejską.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, a temperatura powietrza osiąga nawet 19 stopni Celsjusza. W regionach na południowym wschodzie, jak Suwałki, jest chłodniej, około 14 stopni Celsjusza. Na zachodzie i w centrum kraju, w Warszawie i Poznaniu, wiatr wieje umiarkowanie do 9 m/s. Na południu, w Rzeszowie i Krakowie, również jest ciepło, a opady deszczu są sporadyczne. W Wrocławiu wiatr jest słaby. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1003 do 1012 hektopaskali. Na niektórych obszarach występują niewielkie opady.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 13, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

22 602 00 68. Nie, nie zamieniam się w stację numeryczną i nie nadaję komunikatu do jakichś super tajnych szpiegów. Podaję tylko numer telefonu do naszego pozdrowieniofonu, że tak to nazwę umownie. Zadzwońcie, nagrajcie swoje własne pozdrowienia, zadedykujcie piosenkę, a my postaramy się wasze życzenia spełnić tak szybko, jak to będzie możliwe. 22 602 00 68.

Zamiast stosować gotowe chemiczne odświeżacze powietrza w łazience, warto sięgnąć po sprawdzone domowe rozwiązania. No i znalazłem takie domowe, sprawdzone rozwiązanie typu Homemade Spa. Otóż mówią, że trzeba użyć surowego ryżu, bo od dawna wiadomo, że ryż pochłania część wilgoci. Ponoć pochłania także część brzydkich zapachów, zwłaszcza jeśli wymieszamy go z ulubionym olejkiem eterycznym. Pomaga też na drogi oddechowe. Jestem strasznie ciekawy, czy wy stosowaliście kiedyś takie domowe triki. Jeżeli tak, podzielcie się z nami waszymi sposobami, na przykład na Facebooku Moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, w większości kraju temperatura osiąga około 19 stopni Celsjusza. Na zachodzie i w centrum, w regionach takich jak Gdańsk i Poznań, wiatr jest umiarkowany, a na południu, w Rzeszowie i Krakowie, również silny, dochodzi do opadów deszczu. W Suwałkach wciąż chłodno, około 12 stopni Celsjusza. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie ponad 1000 hektopaskali. Opady są sporadyczne i koncentrują się głównie na północy.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Mój tyle

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: W nocy z poniedziałku na wtorek w Kielcach na budynku pojawił się wulgarny napis o treści politycznej. Czerwoną farbą został zamalowany wizerunek liderki partii Prof. Ace Joanny Senyszyn, a policja zabezpiecza materiał dowodowy i wyjaśnia okoliczności sprawy. Joanna Senyszyn apeluje do wszystkich po naszej stronie sceny politycznej o wspólne zmycie tego haniebnego napisu. Przez lata narastały niedoskonałości w obecnym systemie, które stworzyły przestrzeń do nadużyć. Minister planuje zmiany, a część rozwiązań już została wdrożona. Resort jest otwarty na kolejne zmiany i wprowadzony zostanie maksymalny poziom wynagrodzeń kościół. Minister finansów pod koniec czerwca skierował do konsultacji aktualizację mapy drogowej poprzez podwyżkę stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino i napoje fermentowane w 2027 RR. Wzrost stawek akcyzy na napoje alkoholowe przewiduje się na poziomie około 15%. Resort rolnictwa wyraża obawy dotyczące wpływu tych wzrostów na ceny produktów i spożycie napojów alkoholowych.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na większości obszarów kraju panuje ciepło, a temperatura powietrza waha się od 18 do 20 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie, w regionach takich jak Gdański i Wrocław, wiatr jest umiarkowany, natomiast na południu, w Rzeszowie i Krakowie, wiatr jest silny. W Suwałkach wciąż dość chłodno, około 12 stopni Celsjusza. Opady deszczu występują głównie na północnym wschodzie. Średnie ciśnienie powietrza w Polsce wynosi około 1006 hektopaskali. Prosimy, aby Państwo dbali o komfort cieplny.

0: Moje Radio 24.
1: Jak zawsze po 14:00 ciąg dalszy waszych pozdrowień, dedykacji i muzycznych wyborów. To wy decydujecie o tym, co teraz grać będziemy. Zadzwoń 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Zdrowe odżywianie nie musi być drogie ani skomplikowane. Pełnowartościowe posiłki da się skomponować z tanich produktów dostępnych w każdym sklepie. Świetnym przykładem jest maślanka. Idealna jako przekąska albo element zdrowego śniadania, zwłaszcza dla seniorów. Maślanka pomaga utrzymać cholesterol w normie, wspiera mikroflorę jelit, zawiera dużo potasu i witaminy B. To co? Ja wracając do domu kupię rodzicom maślankę. Chociaż ojciec to pewnie wolałby whisky. Aha, sponsorem nie jest żadna mleczarnia, tak.

Zgaśmy na chwilę pośpiech. Jeśli jest ktoś, o kim teraz myślisz, to daj mu znać przez radio. Zadzwoń pod 22 602 0068. Wybierz utwór, który kojarzy wam się najlepiej. My zajmiemy się nastrojem. 22 602 0068. Pozdrowienia w moje radio 24.

tu moje Radio 24. Ciekawostka z kategorii niby wiemy, ale nie do końca. Najczęściej powtarzane zdanie dorosłych ludzi to nie mam czasu. Tymczasem statystycznie nigdy nie mieliśmy go więcej. Skrócone dojazdy, automaty, aplikacje, wszystko na już, a mimo to czasu ciągle brakuje. Może więc problemem nie jest czas, może problemem jest to, na co go oddajemy. Wracamy do muzyki.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce wiatr jest umiarkowany do silny, szczególnie na północy i w centrum kraju. Na południu i zachodzie panuje ciepło, z temperaturami sięgającymi 20 stopni Celsjusza. W Suwałkach wciąż dość chłodno, około 14 stopni Celsjusza. W innych regionach kraju obserwujemy opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie i w centrum. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1005 do 1012 hektopaskali. Prosimy, abyście dobrze się bawili.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ocieplenie zacznie być odczuwalne już w weekend między 11 a 12 lipca kanty Kęciu. W sobotę na zachodzie kraju prognozowana jest temperatura na poziomie 24 do 26 stopni Celsjusza, natomiast na północy i północnym wschodzie nadal utrzyma się chłodniejsza aura z wartościami około 20 do 22 stopni Celsjusza. W niedzielę fala cieplejszego powietrza obejmie większą część Polski. Na zachodzie termometry wskażą 27 do 28 stopni Celsjusza, a w centrum kraju temperatura wzrośnie do około 23 do 26 stopni Celsjusza. Po intensywnych opadach deszczu związanych z tajfunem doszło do przerwania tam dwóch zbiorników wodnych. Liulan i Yumbiao. W okolicach miasta Hangzhou, w autonomicznym regionie Guangxi-Suang, Enzhich. Woda zalała okoliczne, nisko położone tereny, powodując poważne zniszczenia i zmuszając setki tysięcy osób do opuszczenia domu. W wyniku kataklizmu ucierpiały również lokalne farmy, w tym hodowle węży. Meta, właściciel Instagrama, ogłosiła wdrożenie swojego pierwszego modelu generowania obrazów AI Muse Image. Nowa technologia została zintegrowana bezpośrednio z aplikacją Instagram, umożliwiając użytkownikom tworzenie spersonalizowanych grafik na podstawie zdjęć z publicznych profili.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panują ciepłe temperatury, a w wielu regionach dożywiska. Na północy i w centrum kraju występują opady deszczu, szczególnie w Suwałkach. Wiatr jest umiarkowany do silny, a ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1005-1012 hapa. Na południu i zachodzie pogoda jest bardziej słoneczna i sucha. W Rzeszowie oraz Krakowie temperatura osiąga 20 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

15, prawie koniec pracy, a my jeszcze może zdążymy zmieścić Wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne na naszej antenie. Wystarczy zadzwonić 22 602 00 68.

Dzisiaj o 23:00 zaczynamy pościelowe piosenki najpiękniejsze na świecie. Trochę wielkich koncertowych hitów, trochę ballad przytulanek, trochę muzyki, która daje do myślenia sercem. Zapraszam o 11:00.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

słuchasz moje Radio 24, Cytryna. Wszyscy wiedzą, że zdrowa, witamina C do herbaty, klasyka, ale kiszona cytryna? Okazuje się, że tak. Kiszone cytryny to świetny przykład na to, jak prosty proces fermentacji potrafi całkowicie odmienić dobrze znany produkt. Mają mniej cukru niż świeże owoce, są łatwiejsze do strawienia, a zawarte w nich związki bioaktywne lepiej się przyswajają. Gotowych przepisów Wam nie podam, przypomnę tylko, że i my w Polsce mamy bogatą tradycję fermentowania. U nas to się chyba nazywa cytrynówka.

Twoja osobista poczta muzyczna już działa. Numer to 22 602 0068. Nagraj dedykację i zaskocz swoich bliskich. 22 602 0068.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, a temperatura powietrza osiąga nawet 21 stopni Celsjusza, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju. W niektórych regionach, jak Suwałki, jest chłodniej, około 12 stopni Celsjusza. Zauważamy opady deszczu głównie na południowym wschodzie oraz w Krakowie. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1005 do 1012 hektopaskali, a wiatr jest umiarkowany do silny, szczególnie na północy i w centrum. Na obszarach podmuchu wiatr jest słabszy.

0: kościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Trwa jeden z najważniejszych wyścigów kolarskich, Tour de France. Start 6. etapu zaplanowano w Pau, mieście, które aż 77 razy gościło peloton Tour de France. To miejsce doskonale znane fanom kolarstwa, stanowiące symboliczny próg do Pirenejów. Już od pierwszych kilometrów zawodnicy opuszczą miejskie ulice, by zanurzyć się w coraz trudniejszy, górzysty teren departamentu Hautes-Pyrénées. Pierwszym poważnym sprawdzianem będzie Col d'Aspin 1489 metrów nad poziomem morza. Podjazd o łagodnych, lecz wyczerpujących nachyleniach, który od lat stanowi klasykę Tour. To jednak dopiero przedsmak tego, co czeka peleton kilka kilometrów dalej. Prawdziwą legendą jest Col du Tourmalet, sięgający 2115 metrów nad poziomem morza. Ten podjazd to nie tylko wyzwanie fizyczne, ale i symboliczny punkt wyścigu, miejsce, gdzie wielokrotnie rozstrzygały się losy żółtej koszulki. Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa NBPP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75%. Stopa depozytowa wynosi 3,25%, a stopa lombardowa 4,25%. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz, na początku marca.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, szczególnie na południu i zachodzie, gdzie temperatura waha się od 19 do 21 stopni Celsjusza. Na północy, w Suwałkach, jest chłodniej, około 12 stopni. Wiatr wieje umiarkowanie, głównie z kierunków zachodnich. W niektórych regionach, jak na południowym wschodzie i w centrum kraju, występują opady deszczu do 8-5 mm. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1612 hektopaskali. Wiatr ma prędkość od 4 do 9 m/s.
1: To jest Moje Radio 24.

Pamiętacie taki serial, kreskówkę, Było sobie życie, najlepsza lekcja biologii ever. To z niej w wieku, powiedzmy, mało dojrzałym, dowiedzieliśmy się, że krwinki są czerwone i białe. Do dziś już nie wiem, czy one naprawdę ze sobą gadają. Serial tłumaczył też genialnie, co robi wątroba, jak działa trawienie i oddychanie. A potem przyszły studia i człowiek postanowił tę wątrobę trochę po stres testować. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio internet podrzucił mi walaszkowaną wersję Było sobie życie. Tego się już nie da odzobaczyć. Znajdźcie sami na YouTubie, ale ostrzegam, to jest tylko dla odważnych.

Na autostradzie A1 w Mesie, Pyrzowice, Wenielośle, Piekary Śląskie, Kier, Ponci. Gliwice obowiązuje zwężenie jezdni w kierunku Gliwic. Na drodze ekspresowej jest 79 od Iskryni do Dukli ograniczona prędkość do 80 km na godzinę z powodu znaku A18. Na ekspresówce S8 pomiędzy Choroszczem a Poroslami obowiązują utrudnienia związane z robotami budowlanymi, zwężenie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. Na drodze krajowej 44 w okolicach Mikołowa trwa przebudowa skrzyżowania z ul. Reta Śmiłowicka, powodując częściowe zajęcie lewego pasa ruchu kierunek Gliwice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

każdego dnia o 21:00 pokazujemy wam historię nie jednej piosenki. Wyciągamy smaczki, fakty, ciekawostki, o których być może jeszcze nie wiecie. Po prostu piosenki z duszą. Codziennie o 21:00.

Gęste, lśniące i nienapuszone. Któż nie marzy o pięknych i zdrowych włosach? No ja to nie wiem, bo mi trochę za kola lecą, szczerze mówiąc, ale maskuję. Zmierzam jednak do tego, że pojawiły się informacje, że zwykłe bawełniane ręczniki to już powoli są passé, jeżeli chodzi o wycieranie włosów przynajmniej, a już zwłaszcza u kobiet. Coraz mniej z was, drogie panie, ponoć po nie sięga. Tak więc ja się zastanawiam, bo czytał tutaj tej informacji do końca chyba nie będę. Czym to się w takim razie wycierać? Ręcznikiem papierowym? Liściem kapusty?

0: Mówi Himmelia Dziga, styrta jest podpalona i styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.
2: Czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce w poniedziałek panują ciepłe temperatury. Na zachodzie i północy, szczególnie w regionach okołomarszałkowskich, wiatr wieje umiarkowanie do silnego, a na południowym wschodzie jest on słabszy. W centrum kraju również dość ciepło, ale wiatr słaby. Opady deszczu występują głównie na południu i w Suwałkach, gdzie zanotowano znaczne opady. Średnie ciśnienie powietrza w Polsce wynosi około 1008 hektopaskali. Na niektórych obszarach, na przykład w regionie małopolskim, obserwuje się umiarkowane zachmurzenie.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Po 22 latach działania misji Baltic Air Policing w Estonii i na Litwie, NATO zdecydowało o jej rozbudowie do misji obrony powietrznej. Estonia zabiegała o tę zmianę od czasu incydentu z rosyjskim myśliwcem, który w ubiegłym roku naruszył estońską przestrzeń powietrzną. Zmiana statusu oznacza, że sojusz uzyska większą elastyczność i możliwość szybszego reagowania na zagrożenia powietrzne. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała wprowadzenie limitów wynagrodzeń indywidualnych i wydatków szpitali na pensje lekarskie. Te ostatnie nie powinny przekraczać 60% budżetu placówki UNTA. Kolejne planowane zmiany to PANIN, zakaz zawierania umów przez szpitale z CGVNetU spółkami, obowiązek pracy medyków na co najmniej pół etatu w jednym miejscu czy stworzenie centralnej e-kolei. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie licencji na produkcję rakiet Patriot. Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, w wielu regionach temperatura osiąga nawet 21 stopni Celsjusza. Na zachodzie i w centrum kraju wiatr wieje umiarkowanie, a na północy silniej. W Suwałkach jest zdecydowanie chłodniej, około 12 stopni Celsjusza, z silnym wiatrem i wysoką wilgotnością. Opady deszczu występują głównie na południowym wschodzie i w centrum, gdzie zanotowano do 8-5 mm opadów. Na pozostałych obszarach kraju opady są słabsze. Przednie ciśnienie powietrza wynosi około 1700 hPa.

Tak sobie siedzę, wybierając piosenki do moje Radio 24, no i czasami zerkam do internetu. Zerkam i aż mnie oczy bolą. 47-letnia woźniak Starak ogłosiła radosną nowinę. Ciekawe jaką, bo chyba święta Bożego Narodzenia i radosna nowina to już była. Oprócz tego Rafał Sonik znów zostanie ojcem, a Kurdej Szatan pokazała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Nie wiem, czy oni chcą, żebym ja to w jakiś sposób może połączył. Ciężko powiedzieć. Ciężko ma też Marcin Prokop, który wywołał poruszenie. I wiecie co? Ja tych nagłówków chyba klikał nie będę. Zostańcie z mojej Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w województwie małopolskim trwają prace koszenia trawy w pasie drogowym pomiędzy węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum. W związku z tym naprzemiennie zajęte są pasy awaryjne i lewe pasy ruchu po obu stronach autostrady. Na ekspresowej S6 w województwie pomorskim na łącznicach w rejonie Gdańska Południe trwają roboty poprawkowe. Z powodu tych prac zwężony jest obszar wszystkich łacznicy Piętoń. Na ekspresówce S6E w województwie pomorskim mogą występować krótkotrwałe zwężenia jezdni w kierunku Gdyni i Szczecina z powodu napraw gwarancyjnych. Na drodze krajowej 94, obwodnica miasta Brzeg w województwie opolskim, ruch odbywa się bez zmian. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Mały plecak zamiast dużej walizki i zero stresu na lotnisku. Coraz więcej osób podróżuje tylko z bagażem podręcznym, ale pakowanie takiej torby bywa wyzwaniem. Oczywiście są nawet YouTube'owi specjaliści, którzy pokazują, jak spakować bagaż podróżny. Ja czasem latam. Kiedyś latałem więcej i powiem wam, że to, co się dzieje z bagażem podręcznym, zwłaszcza w tych takich tanich liniach typu powietrzny bus, przechodziło, przechodzi i przechodzić będzie ludzkie pojęcie. Ja myślę, że oni niedługo będą doliczać za dodatkowy tlen. Za dodatkową muzykę nie doliczamy. Zostańcie z moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje ciepło, a temperatura powietrza waha się od 11 do 21 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie, w regionach takich jak Gdańsk i Wrocław, jest nieco wilgotniej oraz umiarkowany wiatr. Na południu, w Rzeszowie i Krakowie, obserwujemy słabsze opady deszczu. W centrum kraju, w Warszawie i Poznaniu, wiatr wieje silniej. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, panują chłodniejsze temperatury i wysoka wilgotność. Ciśnienie atmosferyczne w Polsce utrzymuje się na poziomie około 1006 do 1012 hektopaskali.

0: wartościowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Intro muzyczne stacji Moje Radio 24. Redaktor. Dzień dobry i witamy w serwisie informacyjnym stacji Moje Radio 24.pl. Zaczynamy od wiadomości z Warmińsko-Mazurzego województwa Nita i Mu Pundzi. Brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej, poinformował, że w nocy, gdy wzmagał się wiatr, podjęto decyzję o ewakuacji 60 harcerzy i 5 opiekunów z bazy harcerskiej we Fromborku. Uczestnicy obozu zostali przeniesieni do murowanego budynku stołówki, gdzie na szczęście nikomu nic się nie stało. Wiatr zniszczył namioty, a na budynek pomocniczy w obozowisku przewróciło się drzewo. Redaktor. Kolejna informacja dotyczy śledztwa w sprawie śmierci 12 osób podczas wizyt lekarskich Pan Ni. Sąd doprowadził do aresztowania mężczyzny, który podawał pacjentom mieszankę leków prowadzącą do ich śmierci i wzniecania pożarów, aby zatuszować zabójstwa. Oskarżony przyznał się do winy, przepraszając bliskich ofiar NT. Redaktor, w ostatniej wiadomości wpadliśmy na kontrowersyjny incydent w Polsce. Grupa mężczyzn, identyfikowana jako aktywiści wspierający Grzegorza Brauna i Korwin Mikkego, domagała się wejścia z kamerą do biur ukraińskich firm w Polsce, pytając o stosunek do Stepana Bandery i jego zwolenników. Kobieta, która przed

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju, gdzie temperatura osiąga nawet 21 stopni Celsjusza. Na północy, w regionach Suwałki i Podlonia, jest chłodniej, około 11 stopni Celsjusza. Wiatr wieje umiarkowanie do silnego, głównie na obszarach podhalańskich. W wielu miejscach, jak na południu, obserwujemy opady deszczu, a także w okolicach Krakowa. Na ogół ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie 1007-1012 hektopaskali. Opadów notowane są różnie w zależności od regionu.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

się staram powiedzieć. W mojej Radio 24 od 23 do 1 w nocy pościelowe, czyli piosenki trochę spokojniejsze, jednak nie usypiające. Takie, przy których można zdecydowanie bardzo dobrze odpocząć. Zapraszam wieczorem o 11.

0: na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w województwie małopolskim trwają prace koszenia trawy w pasie drogowym pomiędzy węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum. W związku z tym naprzemiennie zajęte są pasy awaryjne i lewe pasy ruchu po obu stronach autostrady. Na ekspresowej S6 w województwie pomorskim, na łącznicach w rejonie Gdańska Południe, trwają roboty poprawkowe. Z powodu tych prac zwężony jest obszar wszystkich łacznicy Piantoń. Na ekspresówce S6E w województwie pomorskim mogą występować krótkotrwałe zwężenia jezdni w kierunku Gdyni i Szczecina z powodu napraw gwarancyjnych. Na drodze krajowej 94, obwodnica miasta Brzeg w województwie opolskim, ruch odbywa się bez zmian. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne? No
2: właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Ciekawi mnie, czy ktoś z was jest posiadaczem działki, na przykład takiej na RODOS. Otóż jest pewne ostrzeżenie. Niektóre uprawiane tam rośliny mogą spowodować poważne kłopoty. Należą one do grupy zwanej IGO i prawdopodobnie chodzi o rośliny inwazyjne. Posiadanie takich na działkach jest nielegalne, a kary sięgają 500 000 złotych albo nawet 5 lat więzienia. To więzienie, to ja się domyślam chyba za jaką roślinę. Taką pięciopalczastą, to się czasami suszy, no i oczywiście robi z tego herbatę.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Na ogół w Polsce panuje ciepło, a temperatura powietrza waha się od 11 do 21 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Warszawie i okolicach jest umiarkowanie wilgotno, natomiast na północy, w Suwałkach, jest chłodniej i wilżo. Na południu, w Rzeszowie i Krakowie, obserwujemy opady deszczu. Wiatr wieje umiarkowanie do silnego, szczególnie w regionach pod Poznaniem i Szczecinem. Średnie ciśnienie powietrza wynosi około 1009 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że spotkanie z prezydentem Zełenskim było konstruktywne. Prezydent podkreślił, że kwestie związane z UPA są nienegocjowalne. UOKiK przeprowadził przeszukania w 4 bankach PANIN, K, BIK, ING Banku Śląskim, IM Banku w celu wyjaśnienia, czy doszło do ograniczenia konkurencji w sektorze bankowym przy ocenie zdolności kredytowej. Rozwój dronów średniego zasięgu wpłynął na przebieg wojny w Ukrainie, umożliwiając ukraińskim operatorom atakowanie celów za linią frontu i powodując poważne problemy logistyczne po stronie Rosji.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje ciepło, z przewagą temperatur powyżej 19 stopni Celsjusza. Na zachodzie i północy kraju, w regionach takich jak Gdańsk i Wrocław, utrzymuje się umiarkowany upał, a wiatr wieje umiarkowanie, około 3 do 7 metrów na sekundę. W centrum Polski, w Warszawie i Krakowie, pogoda jest stosunkowo spokojna, z niewielkim wiatrem. Na południu, w Rzeszowie i Suwałkach, powietrze jest bardziej wilgotne, a wiatr słabszy, około 6-7 metrów na sekundę. W regionie Szczecina występują lokalne opady deszczu, a ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1011,5 hapa. Na południowym zachodzie, w Krakowie, obserwujemy intensywne.
1: To jest Moje Radio 24.

7 po południu, zatem czas odpalić naszą latającą maszynę i zabrać Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami, wioseczkami oraz całkiem dużymi, no prawie już metropoliami. Zapraszam!

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się sprawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu Półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki, widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne Morze Zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe. Dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn. Strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet

0: Mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Akcja graniczna przeprowadzona została w rejonie Dyneburga, gdzie łotewscy pogranicznicy zatrzymali zarejestrowany w Polsce minibus. W pojeździe znajdowało się 10 imigrantów bez dokumentów, a także znaleziono podrobione tablice rejestracyjne. Migrantów przekroczyło granicę łotewsko-białoruską, nie posiadając wiz ani zezwoleń na pobyt w Unii Europejskiej i odwiezieni zostali z powrotem do posterunku granicznego. Kierowca busa, Polak, również został zatrzymany. Wtorek to dzień, kiedy funkcjonariusze uniemożliwili 90 osobom nielegalne przekroczenie granicy państwowej między Łotwą a Białorusią. Od stycznia łotewskie służby zanotowały ponad 7 tysięcy przypadków nielegalnego przemytu migrantów. Mecz Francja. Maroko to pierwszy ćwierćfinał mundialu, który rozpocznie się w tym tygodniu o 22:00 polskiego czasu. Starcie dwóch reprezentacji to również kwestia tożsamości i geopolityki KUN. Le Matin podkreśla, że ignorowanie historii i relacji między oboma krajami byłoby błędem. Dr Yassine El-Yattioi z Uniwersytetu w Lyonie wyjaśnił, że francuski Marokańczyk jest w pełni Francuzem i Marokańczykiem jednocześnie. Transportowy Boeing 737 lecący z Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Karachi w Pakistanie stracił kontakt z kontrolerami lotu na wysokości 250 km od celu podróży. Załoga zgłosiła problemy z systemem nawigacji, a następnie...

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje ciepło, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju. W niektórych regionach, jak na północy, notujemy opady deszczu, a w Suwałkach nawet intensywne ulewy. Na południu i w Rzeszowie jest nieco chłodniej, ale nadal komfortowo. Ciśnienie powietrza utrzymuje się na poziomie około 1010-1012 hapa. Wiatr jest umiarkowany do silny, głównie z kierunku zachodniego. W Wrocławiu wiatr jest najsłabszy. Prosimy, aby Państwo obserwowali sytuację pogodową.

0: Wiedźmin.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Pułaskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Pułaskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze? W dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady Warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula Grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już trzecia świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejskości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj, między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem, widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu Wielkiej Puszczy.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: historia jednej piosenki.
1: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli między innymi Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. Moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: Why don't you come on over, Valerie? Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie Keep Calm and Sing Anyway. Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zutons, Valerie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festiwalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie po tylu latach. Co ma? Złote. Może się uśmiechnie. Może.

stawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Twój głos.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
4: Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

GWDA to rzeka inna niż Wisła. Nad rzeką tu stoi ów Staszic Stanisław. Drzemie w piastowskim tym grodzie siła. I co? Nie, no tu pisze, młody junaku, czy wiesz to? A nie ma że. No to o co wam chodzi? Młody junaku, czy wiesz, że to miasto nazywa się Piła?

wróża, niekochana więdny. Jestem jak dziecko, odepchnięta, cierpię. Lecz oczy mam suche, a usta gorące. Nie szukam bajki w życiu i walczę do końca.

milczałam, chcąc, abyś usłyszał, jak serce moje śpiewa. Na horyzoncie wschodziło słońce.

cała Polska to za mało. O zagranicy myślę już. Ja przecież wcale nie chcę źle. Chcę wziąć w ramiona cały

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Twoja muzyka. Moje Radio 24.